0: Bera i że mógł on przydryfować z wód międzynarodowych na polskie wody. Na miejscu służby zabezpieczają miejsce zdarzenia i sprzęt, a dron ma zostać zbadany pod kątem radioaktywności, po czym saperzy sprawdzą, czy przenosi głowicę bojową. Zabezpieczenie obiektu zgłosiła motorówka hydrograficzna marynarki wojennej, która zauważyła go podczas przejścia w pobliżu. Brytyjskie i hiszpańskie służby zainteresowały się relacją hiszpańskiego oficera marynarki Sojuszu Północnoatlantyckiego z kobietą, posiadającą polskie i brytyjskie obywatelstwo, która poznała go na Tinderze w październiku 2024 roku. Oficer służył w bazie Nordchwot, gdzie monitoruje się rosyjską flotę cieni, a po pojawieniu się wątpliwości został zawieszony, stracił przepustki i zakazano mu wstępu do bazy. Kobieta twierdzi, że jej pobyt w bazie był niewinny, a latem skontaktował się z nią oficer służb specjalnych o pseudonimie Andrzej, który pytał o jej relacje z wojskowym i szczegóły dochodzenia. Janina Wchita złożyła też pozew przeciw brytyjskiemu Ministerstwu Obrony za dyskryminację ze względu na pochodzenie, a resort odmówił komentarza, powołując się na postępowanie. Rosja masowo używa nad Ukrainą nowych dronów Gerań 4 i Gerań 5 z napędem odrzutowym, które są szybsze, mają większy zasięg i przenoszą cięższe głowice bojowe niż wcześniejsze modele. Gerań 5 osiąga prędkość do 600 km na godzinę, zabiera kilogramową głowicę i może przelecieć 1000 km. A nowe maszyny wyposażono też w kamery termowizyjne, systemy naprowadzania oparte na sztucznej inteligencji oraz anteny odporne na zakłócenia. Ukraińskie siły powietrzne podają, że skuteczność przechwytywania dronów z napędem odrzutowym spadła do około 60%, podczas gdy starsze modele były zestrzeliwane w 90-95% przypadków. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że 67 ukraińskich firm pracuje nad rozwiązaniami do zwalczania nowych Gerani. A producent dronów przechwytujących Wild Hornet przygotowuje nowy model do walki z maszynami z napędem odrzutowym. Donald Trump napisał, że kraje, które nie pomogły Stanom Zjednoczonym, powinny zwrócić im pieniądze po zakończeniu oszukańczej wojny z Iranem. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie wyjaśnił, w jaki sposób i za co inne państwa miałyby pokrywać te koszty, wcześniej sugerował jednak opłaty za tranzyt przez cieśninę Ormus. W innym wpisie Trump stwierdził, że jest gotów na wznowienie rozmów dyplomatycznych z Iranem i że Stany Zjednoczone są otwarte na takie zaangażowanie. Spotkanie przedstawicieli państw Zatoki Perskiej i Iranu w sprawie otwarcia cieśniny Ormus zostało przełożone przez gospodarzy w Omanie. A Reuters podał, że jeśli Arabia Saudyjska w ciągu kilku dni nie uruchomi ponownie ropociągu wschód-zachód, może dojść do utraty nawet 4% światowych dostaw ropy. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
1: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 13 w województwie opolskim na A4, na odcinku węzeł Brzeg, węzeł Opole Zachód w kierunku Katowic, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami związanymi z wymianą barier ochronnych. Do środy do 6 rano w województwie śląskim na DK81 w Mikołowie oraz na odcinku Łaziska Górne, Orzesze trwają prace przy odnowie oznakowania poziomego. Równolegle zajmowany jest naprzemiennie lewy lub prawy pas ruchu oraz oś jezdni. Do piątku do 18 w województwie podkarpackim na A4 między Sędziszowem Małopolskim a Rzeszowem Zachodem w kierunku Rzeszowa zablokowany jest pas wolny. To efekt odnowy oznakowania poziomego, więc trzeba zachować ostrożność i zwolnić. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła trzecia. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W Rosji za niespełna tydzień odbędą się wybory do Dumy Państwowej. Rosyjskie władze tworzą punkty wyborcze przy granicach z państwami sąsiadującymi, aby ułatwić głosowanie Rosjanom przebywającym między innymi w Polsce. Jeden ze specjalnych punktów ma powstać przy granicy z Polską. O funkcję wicemarszałka Sejmu ubiegają się Marcin Ociepa, którego kandydaturę wysunął Klub Prawa i Sprawiedliwości, oraz Marcin Chorała, zgłoszony przez Klub Rozwój Plus. To jedyne dwie kandydatury na jedno miejsce w prezydium Sejmu. Głosowanie ma wyłonić nowego wicemarszałka. Rada Nadzorcza Polskiego Standardu Płatności powołała Piotra Puchalskiego na stanowisko prezesa zarządu spółki, a funkcję obejmie on 11 stycznia 2027 roku. Zastąpi Dariusza Mazurkiewicza, który kierował spółką od czerwca 2017 roku. Piotr Puchalski obecnie jest dyrektorem zarządzającym pionu bankowości detalicznej i biznesowej w BNP Paribas. A wcześniej przez 16 lat był związany z MBankiem i pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Standardu Płatności. Nowy prezes ma odpowiadać za dalsze zwiększanie skali Blika i rozwój jego działalności poza Polską. Rozmowy w sprawie uregulowania żeglugi przez cieśninę Ormus zostały przełożone na wniosek Arabii Saudyjskiej, a Iran i Oman porozumiały się w sprawie kontroli przepływu przez tę cieśninę. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu Esmail Bakfej przekazał, że Arabia Saudyjska poprosiła o odłożenie spotkania, w którym w omańskim porcie Salala mieli uczestniczyć przedstawiciele państw Zatoki Perskiej. Dodał też, że Iran nie ma nic wspólnego z ostatnimi wydarzeniami między Arabią Saudyjską i Jemenem a rebeliantami Huti, a niestabilna sytuacja wewnętrzna Jemenu ma długotrwałe podstawy. Bakfej zapowiedział również, że Iran w porozumieniu z Omanem zdecyduje o sposobie ogłoszenia umowy dotyczącej ruchu statków przez Ormus. Imigranci na Florydzie w Stanach Zjednoczonych byli przetrzymywani w małych metalowych klatkach o powierzchni około 1,7 metra kwadratowego, a w ośrodku odmawiano im niezbędnych leków i higieny. Biuro Generalnego Inspektora uznało warunki w TZW. Alligator Alcatraz za bezprecedensowe w ośrodkach zatrzymań i wysoce niekonwencjonalne oraz niezgodne z zasadami humanitarnego traktowania. Raport Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych wykazał też, że placówka na Everglades była nadzorowana przez władze Florydy, a nie rząd federalny. W ośrodku między lipcem 2025 a styczniem 2026 przetrzymywano 79 osób. A według inspekcji więźniowie mieli ograniczony dostęp do prysznica, wody pitnej i odpowiedniej przestrzeni mieszkalnej. Do następnego serwisu. Teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Polskie wojsko poderwało myśliwce po rosyjskich atakach dronów odrzutowych na terytorium Ukrainy w nocy z poniedziałku na wtorek. Komunikat Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych został opublikowany tuż przed godziną trzecią, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Działania mają charakter prewencyjny, a podległe siły pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Informując o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę i obecności polskiego lotnictwa w przestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej. W rejonie plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca wojsko zlokalizowało i podjęło z Morza Bałtyckiego drona. A Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że najprawdopodobniej został on utracony przez Federację Rosyjską podczas prób manewrów nad Morzem Bałtyckim. Minister Obrony Narodowej powiedział też, że na ten moment nic nie wskazuje, by maszyna była wycelowana w Polskę, a analiza incydentu wciąż trwa. Zapowiedział, że jutro rano odbędzie się Komitet Bezpieczeństwa, który będzie prowadził, z udziałem szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a informacje mają trafiać także do prezydenta. Kosiniak-Kamysz dodał, że Polska będzie strzelać do statków powietrznych zagrażających bezpieczeństwu, tak jak miało to miejsce rok temu. Rosja zamierza przesuwać granice, dopóki nie poczuje konsekwencji, ocenił emerytowany generał broni Ben Hodges, komentując niedzielne uderzenia rosyjskich dronów tuż obok polskiej granicy. Według polskich władz drony trafiły w stację benzynową i pociąg towarowy, a Hodges uznał, że nie był to wypadek ani zbieg okoliczności. Wskazał też, że Unia Europejska i Sojusz Północnoatlantycki powinny między innymi ograniczyć Rosjanom wizy w strefie Schengen. Wykorzystać 140 miliardów euro zamrożonych w rosyjskich aktywach dla Ukrainy i zakończyć operację tzw. floty cieni. Krytycznie odniósł się również do wypowiedzi Donalda Trumpa o ukraińskich atakach na rosyjską infrastrukturę energetyczną, twierdząc, że takie uderzenia są z wojskowego punktu widzenia uzasadnione i osłabiają zdolność Kremla do finansowania wojny. Rosyjski oligarcha Umar Kremlew pokrył część kosztów wystawnego wesela Donalda Trumpa juniora, które odbyło się 24 maja na Bahamach i trwało 3 dni. ProPublica ustaliła, że pieniądze pochodziły od podmiotu powiązanego z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Boksu, którym kieruje Kremlew. Oligarcha miał opłacić m.in. wynajem prywatnych wysp i pokaz fajerwerków, a ich łączny koszt sięgał setek tysięcy dolarów. Obecność Kremlewa na uroczystości wzbudziła zaniepokojenie części amerykańskich ekspertów od bezpieczeństwa, którzy zwracają uwagę na jego powiązania z Władimirem Putinem. Nie żyje projektant mody Bob Mackie, który miał 87 lat. O śmierci poinformowała telewizja NBC News. Mackie rozpoczął karierę w 1961 roku jako rysownik szkiców kostiumów, a 5 lat później stworzył nowy wizerunek aktorki, tancerki Nidhi Dalnor. Pracował też przez 11 sezonów przy programie The Carol Burnett Show, zdobył 9 nagród Emmy i 30 nominacji do tej statuetki. A w 1982 roku wprowadził na rynek kolekcję Pret-a-Porter oraz linię kolekcjonerskich lalek Barbie. O tej porze to już wszystkie informacje, Radio DHT wraca do grania.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. 17-letni Franciszek Perkowski z okolic Krynek na Podlasiu stworzył nietypowy sposób sprzedaży ziemniaków bezpośrednio z gospodarstwa, budując wraz z ojcem kartoflomat. Nastolatek podkreśla, że kupujący są uczciwi, a kradzieży jest mniej niż 1%. Kartoflomat pozwala sprzedawać ziemniaki bezpośrednio z gospodarstwa. Prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek ogłosiła podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta zakończenie koalicji rządzącej miastem. Powiedziała, że koalicja nie ma już racji bytu, a decyzję wiąże między innymi ze sprzeciwem wobec odwołania wiceprezydenta Rafała Geremka i przekraczaniem kompetencji przez radnych. Koziorek zapowiedziała, że nie zamierza odwoływać wiceprezydenta Geremka i nie przewiduje już żadnych politycznych koalicji. Sojusz Klubu Gdyński Dialog Aleksandry Kosiorek z Klubem Koalicji Obywatelskiej, Ruchów Miejskich i Lewicy trwał rok, 9 miesięcy i 15 dni. Policjanci z Ramapo na przedmieściach Nowego Jorku pomogli odnaleźć emu, które uciekło z mini zoo i błąkało się po ulicach. Funkcjonariusze wykorzystali drona, by szybko zlokalizować ptaka, a potem pomogli w jego złapaniu i przewiezieniu z powrotem do zoo. Zwierzę nie odniosło obrażeń. Policjanci żartobliwie napisali, że emu nie dostało mandatu i nie powiedziało, czy zamierza ponownie uciec. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń, według której w środę mogą pojawić się burze. Żółte alarmy przed burzami mogą obowiązywać w województwach lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające niebezpiecznym zjawiskom meteorologicznym, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Możliwe są też utrudnienia w ruchu drogowym oraz zakłócenia lub odwołanie imprez plenerowych. Krzysztof Bosak powiedział w poniedziałek w Kropce nad i w TVN24, że negatywnie ocenia przyjmowanie pieniędzy przez podmioty związane z politykami ze spółek z zagranicy. Choć jego zdaniem taka transakcja jest zgodna z prawem. Odniósł się w ten sposób do przelewu 70 tysięcy euro na rzecz fundacji posła Przemysława Wiplera Dobry Rząd, o którym wcześniej informował Donald Tusk. Bosak uznał też, że sprawa jest do wyjaśnienia między Przemysławem Wiplerem i Sławomirem Mencenem, który rekomendował Wiplera na listy Konfederacji. Dodał, że rozmawiał na ten temat z oboma politykami i nie chce oceniać sprawy przez media. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: 24 hours a day, 7 days a week. It's a three generations on

napisać do jestem. Tutaj Krzyś Skiba, pełen szacunku, poradźcie, bo wpadnę w depresję. Jest taka sprawa, ona ma łupież, a ja jestem wnerwiony.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu DHT. W nocy z poniedziałku na wtorek Rosja uderzyła w cele wojskowe i cywilne w Ukrainie. Na polskim niebie operowały samoloty wojskowe. Myśliwce Sojusz Północnoatlantycki zestrzeliły też drona koło Kowna na Litwie. Oto przegląd najważniejszych wydarzeń nocy oraz zapowiedź tego, co wydarzy się w dzień. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało we wtorek w nocy alert do osób w województwie lubelskim i podkarpackim w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. W komunikacie poinformowano, że w przestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej operuje polskie lotnictwo, za sytuacja jest monitorowana. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało, że uruchomiono niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Przed 6:00 zakończyło się operowanie polskiego lotnictwa wojskowego, a dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że nie zarejestrowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Myśliwce Sojuszu Północnoatlantyckiego zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. Litewskie Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego podało, że bezzałogowiec został zestrzelony nad obszarami wiejskimi i nie ma informacji o ofiarach ani szkodach. Na miejsce pojechali funkcjonariusze policji oraz żandarmerii wojskowej, którzy mają ustalić model drona. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda podziękował personelowi Sojuszu Północnoatlantyckiego za szybką reakcję. John Tlese pochwalił Radosława Sikorskiego za wystąpienie podczas konferencji w Kijowie i napisał: dziękuję, Polsko. Brytyjski aktor komediowy wcześniej skomentował też wypowiedź Anny Applebaum o Ukrainie, nazywając ją wspaniałym klarownym fragmentem. Radosław Sikorski napisał później, że nie każde małżeństwo może tego samego dnia dostać pochwałę od Johna Tlese. Minister powiedział też w TVN24, że to dla niego wyróżnienie, iż Tlese pochwalił jego i jego żonę za wypowiedzi na temat Ukrainy. Brytyjski premier Andy Burnham odwołał oficjalne obowiązki po śmierci ojca, który miał 85 lat i zmagał się z Alzheimerem. Szef rządu miał w poniedziałek spotkać się z przedstawicielami biznesu, a we wtorek wystąpić na konferencji Kongresu Związków Zawodowych TUC w Brixton. Roel Burnham od pewnego czasu przebywał w domu opieki, a premier mówił wcześniej, że doświadczenie opieki nad ojcem uwrażliwiło go na potrzebę reformy systemu opieki dla osób dorosłych. Kondolencje złożyli mu polityczni rywale, w tym szefowa konserwatystów Kemi Badenoch, lider liberalnych demokratów Ed Davel i współprzewodniczący Zielonych Zack Polanski. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Auto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 13 w województwie opolskim na A4, między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic, kierowcy muszą liczyć się z pracami przy wymianie barier ochronnych. Do jutra do 6 rano w województwie śląskim na DK81 w Mikołowie prowadzone jest odnawianie oznakowania poziomego, więc ruch odbywa się naprzemiennie lewym lub prawym pasem i osi jezdni. Równolegle na odcinku Łaziska Górne, Orzesze trwają podobne roboty, także z czasowym zajmowaniem pasa ruchu. Do piątku do 18 w województwie podkarpackim na A4 między Sędziszowem Małopolskim a Rzeszowem Zachód w kierunku Rzeszowa zablokowany jest pas wolny z powodu odnawiania oznakowania poziomego. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Wiceszef Pentagonu Troy Meing ujawnił, że Stany Zjednoczone mają na orbicie okołoziemskiej broń kontroli kosmicznej zdolną do obrony przed działaniami przeciwników. Sekretarz do spraw sił powietrznych Stanów Zjednoczonych mówił o tym podczas corocznej konferencji Air Space Cyber w National Harbor w stanie Maryland. Nie podał wielu szczegółów, ale podkreślił, że chodzi o broń, która ma zapewniać obronę sił Stanów Zjednoczonych przed wrogimi działaniami. Stany Zjednoczone twierdzą też, że Rosja i Chiny od lat rozwijają broń antysatelitarną. Myśliwce Sojuszu Północnoatlantyckiego zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało, że bezzałogowiec prawdopodobnie nadleciał od strony Białorusi, a wcześniej ogłoszono alert o możliwym zagrożeniu powietrznym w rejonie Wilna, Kropi, Kowna. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda podziękował personelowi Sojuszu Północnoatlantyckiego za szybką reakcję i zapowiedział wspólną obronę przestrzeni powietrznej z sojusznikami. Policja i żandarmeria wojskowa badają miejsce zdarzenia oraz model zestrzelonego drona, a dotąd nie ma informacji o poszkodowanych ani szkodach. We wtorek nad ranem dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na terytorium Ukrainy, a operacja zakończyła się po ponad dwóch godzinach, około 5:30. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego o zagrożeniu oraz jego ustaniu. Nie wszyscy otrzymali pierwszy komunikat, ponieważ informacja o odwołaniu zagrożenia dotarła w trakcie wysyłki i została ona przerwana. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało też, że nie zarejestrowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Rząd Donalda Tuska zapowiada zmiany w najmie krótkoterminowym, które od 2028 roku mają dać gminom, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym prawo do zakazywania takiego wynajmu tam, gdzie zagraża on porządkowi, bezpieczeństwu i komfortowi życia mieszkańców. Popiera to 30% Polaków, a przeciw jest 33% badanych, 17% nie potrafiło odpowiedzieć, a 20% nie słyszało o projekcie. Największe poparcie dla zmian mają starsi badani i wyborcy Koalicji Obywatelskiej. A największy sprzeciw wyrażają osoby w wieku od 40 do 49 lat, osoby z wyższym wykształceniem oraz wyborcy Konfederacji. Badanie Opinia 24 dla RMF FM przeprowadzono w dniach od 7 do 9 września na reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Polski. Wybory środka kadencji w Stanach Zjednoczonych mogą zdecydować, czy po 3 stycznia 2027 roku Donald Trump zachowa za sobą republikański kongres. Republikanie mają dziś minimalną przewagę w Izbie Reprezentantów, a demokraci potrzebują kilku miejsc, by odzyskać nad nią kontrolę. Kluczowe starcia toczą się m.in. w Arizonie, Kalifornii, Michigan, Iowa, Pensylwanii, Nowym Jorku, Teksasie, Virginii i Wisconsin. Kontrola nad obiema izbami dałaby administracji większą swobodę w sprawach podatków, wydatków federalnych, polityki migracyjnej, granicy, energetyki, obronności i gospodarki. A demokraci mogliby też przejąć kierownictwo Komisji Izby Reprezentantów. Donald Trump podczas konwencji republikanów w Dallas zapowiedział wypłatę $5000 dorosłym Amerykanom w przypadku zwycięstwa republikanów. A Reuters szacuje koszt programu na około $1,2 biliona, nie licząc obsługi długu. Propozycja spotkała się ze sceptycyzmem części republikanów, którzy obawiają się wpływu na inflację i finanse publiczne. Wybory mają też być pierwszym ogólnokrajowym testem oceny drugiej prezydentury Trumpa. A w tle już zaczyna się rywalizacja o kandydaturę republikanów w 2028 roku, w której wymieniani są wiceprezydent J.D. Vance i sekretarz stanu Marco Rubio. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 rano do 12 w Sanoku na DK28 kierowcy jadą wahadłowo, a jezdnia jest zwężona. Równolegle na A4 między Sędziszowem Małopolskim a Rzeszowem Zachodem trwa odnowa oznakowania poziomego i zablokowany jest pas wolny w stronę Rzeszowa. Potrwa to do piątku do 18. Do 13 na A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic prowadzone są prace przy barierach ochronnych. W tej samej relacji od 8 rano do 18 kierowcy muszą liczyć się z remontem elementów obiektu mostowego i dodatkowymi utrudnieniami na jezdni. Od 8 rano do 17 na A4 między węzłem Brzezimierz a węzłem Brzeg w kierunku Katowic obowiązują kolejne ograniczenia. Ruch jest tam utrudniony przez prace drogowe. Od 8 rano do czwartku do 15 w Piasku na DK1 wyłączany jest prawy lub lewy pas ruchu. W województwie śląskim trzeba więc uważać na zwężenia i spowolnienie przejazdu. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Podczas konferencji Mateusza Morawieckiego doszło do ostrej wymiany zdań między dziennikarką TVP Justyną Dobrosz Oracz a osobą moderującą spotkanie. W pewnym momencie zainterweniował sam Mateusz Morawiecki. Dziennikarka pytała o zarzuty dotyczące cenzurowania pytania oraz o wcześniejsze rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim na temat kryptowalut. Mateusz Morawiecki odpowiedział, że nikt nie kłamie, a on i Jarosław Kaczyński byli wobec kryptowalut sceptyczni. Grupa ekspertów ostrzega, że Europa może stać się zależna od zagranicznych rządów, a transformacyjna sztuczna inteligencja może wyrządzić poważne szkody, w tym wywołać pandemię znacznie gorsze od COVID-19. W apelu, który podpisali między innymi byli dyplomaci i wybitni naukowcy, wskazano też, że kontynent ma szansę odwrócić ten trend. Jako atut wymieniono firmy o newralgicznym znaczeniu dla rozwoju sztucznej inteligencji. Mecenas Przemysław Rosati powiedział w Polsat News, że prezydent po zakończeniu kadencji nie podlega pod Trybunał Stanu, nawet za działania z okresu sprawowania urzędu. Wskazał, że po kadencji prezydent odpowiada już na zasadach ogólnych, jak każda inna osoba. Dodał też, że odpowiedzialność polityków po czasie bywa w praktyce iluzoryczna ze względu na długość postępowań i możliwości organów. Bezzałogowiec znaleziony w poniedziałek na plaży w Rusinowie koło Jarosławca został zbadany przez chemików, a pierwsze testy nie wykazały zagrożenia radioaktywnego ani skażenia chemicznego. Służby nadal sprawdzają, czy na dronie znajdują się substancje pirotechniczne. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że coraz więcej danych wskazuje na nowy model drona typu Gerbera, utracony przez Rosjan. A według wstępnych ustaleń urządzenie nie miało głowicy bojowej. Analiza incydentu trwa, a ostateczne ustalenie pochodzenia i okoliczności znalezienia drona wymaga zakończenia badań. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Rzeszowa negatywnie zaopiniowała wniosek o referendum w sprawie odwołania prezydenta Rzeszowa. Za pozytywną opinią głosowało 2 z 8 członków komisji, 4 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Komisja uznała jednak, że wniosek z 26 maja spełnia wymogi formalne i przekaże uchwałę wraz z opinią przewodniczącemu Rady Miasta Rzeszowa. O tym, kiedy sprawą zajmie się cała Rada, zdecyduje przewodniczący. Może to być sesja 29 września albo sesja nadzwyczajna, a do uchwały o referendum potrzeba poparcia 15 z 25 radnych. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
0: Słuchacie Radia DHT.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 do 12 w województwie podkarpackim, w Sanoku na DK28, kierowcy jadą wahadłowo przez zwężoną jezdnię. Również od 8 do 18 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic trwają roboty przy obiekcie mostowym. Na odcinku od węzła Opole Zachód do węzła Opole Południe, także w stronę Katowic, do 20 prowadzone są prace przy nawierzchni bitumicznej. Od 9 do 12 na 4 w województwie dolnośląskim, między Krzyżową a LSSE obszar Krzywa, obowiązuje zwężenie jezdni i limit 60 km na godzinę. Równolegle od 8 do 17 na odcinku między węzłem Brzezimierz a węzłem Brzeg w kierunku Katowic kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Od 9 do 21 w województwie śląskim na 1 między węzłem Zabrze Północ a węzłem Bytom w kierunku Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Żołnierze Bundeswehry i siły amerykańskie opuszczają terytoria kurdyjskie w Iraku. Kurdyjskie władze obawiają się najgorszego w związku z wycofywaniem się tych sił. Równocześnie ataki z terytorium Iraku na rurociągi w Arabii Saudyjskiej powodują kolejne zakłócenia w dostawach energii. Dla Iranu oznacza to strategiczną korzyść z kilku powodów. Michał Sopiński nie uznaje decyzji Waldemara Żurka o swoim odwołaniu z funkcji rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. W uczelni doszło do przepychanek z policją, a w budynku od kilku dni przebywa posłanka Prawa i Sprawiedliwości Maria Kurowska, która odmawia opuszczenia terenu placówki. Spór dotyczy właśnie ważności decyzji o odwołaniu rektora i sytuacji na terenie uczelni. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Danii wezwało ambasadora Rosji po tym, jak w poniedziałek rosyjska fregata wystrzeliła dwie flary w kierunku wojskowego śmigłowca wykonującego rutynowy lot w pobliżu Getser nad Morzem Bałtyckim. Jedna z flar przeleciała tuż obok maszyny. Duńska dyplomacja podjęła w związku z tym interwencję u rosyjskiego ambasadora. W badaniu Instytutu Badań Polster wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości najwięcej wskazań na lidera partii po Jarosławie Kaczyńskim zdobył Przemysław Czarnek, który uzyskał 31% głosów. Drugie miejsce zajął Mariusz Błaszczak z wynikiem 28%, a dalej znaleźli się Beata Szydło z 16% i Tobiasz Bocheński z 12%. Na Jacka Sasina wskazało 6% ankietowanych, na Zbigniewa Ziobrę 5%, a 2% nie miało zdania. Sondaż przeprowadzono 1 i 2 września na próbie 1008 dorosłych Polaków. Zakończył się remont dachu teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Ta najbardziej widoczną zmianą jest nowe miedziane pokrycie, które z czasem będzie patynować. Podczas modernizacji przywrócono detale architektoniczne usunięte podczas okupacji hitlerowskiej w latach 40. XX wieku. Odtworzono iglicę i po raz pierwszy wykonano część ozdób projektu Jana Zawiejskiego. Dyrektor sceny Krzysztof Głuchowski zapowiedział też starania o platformę widokową na dachu, która ma pozwolić oglądać pokrycie z bliska i panoramę Krakowa. Ministra kultury Marta Cienkowska poinformowała, że kolejnym etapem będzie adaptacja budynku administracji przy placu Święty Ducha 4 na siedzibę specjalistycznej biblioteki z archiwalnymi dokumentami teatru. Kompleksowa modernizacja teatru ma kosztować ponad 32 miliony złotych, z czego 20 milionów złotych pochodzi z dofinansowania z Unii Europejskiej. A wkład własny z budżetu województwa małopolskiego wyniesie 5 milionów 693 tysiące złotych. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Na każdą pogodę, piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu, to właśnie my, radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10:00. Czas na serwis w Radiu DHT. Pociągi stanęły w części Holandii po poważnej awarii kolejowej, która sparaliżowała ruch w tym rejonie. Zarządca infrastruktury ProRail poinformował, że na torach w kilku miejscach znaleziono materiały, które mogły zostać umieszczone celowo. Spółka traktuje zdarzenie jako możliwy sabotaż, a holenderskie służby badają przyczyny awarii. Zakłócenia wystąpiły w dniu jednego z najważniejszych wydarzeń państwowych w Holandii. Generał Stanisław Koziej mówi, że państwo, społeczeństwo i indywidualni obywatele muszą mieć zdolności przeciwzaskoczeniowe, by nie dać się zaskoczyć niebezpiecznym sytuacjom. Podkreśla, że samo rozesłanie poradników bezpieczeństwa to za mało. Jego zdaniem taki poradnik jest bardzo potrzebny, ale trzeba go jeszcze przećwiczyć. PEDZO. Rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Zbigniew Cudak postawił odwołanemu rektorowi Michałowi Sopińskiemu zarzuty dotyczące nieprawidłowości z wykorzystaniem nieruchomości oraz finansowania podróży z pieniędzy. Uczelni. Zarzuty padły na antenie TVP Info. Materiał nie podaje dalszych działań ani reakcji Michała Sopińskiego. We wtorek ruszył proces cywilny, który prezydent Karol Nawrocki wytoczył wydawcy Onetu po publikacji tekstu Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu. Sąd odrzucił wniosek o odtajnienie rozprawca sędzia uzasadnił to troską o spokojny przebieg procesu. Sprawa dotyczy jednego z najgłośniejszych artykułów z kampanii prezydenckiej 2025 roku. Serial Wdowia Zatoka zdobył rekordowe dla produkcji komediowej 14 statuetek na 78. Ceremonii rozdania nagród Emmy w Los Angeles. Za najlepszy serial dramatyczny drugi rok z rzędu uznano The Pitt, a za najlepszy serial limitowany lub antologię Chętni na seks. Wdowia Zatoka otrzymała także nagrody za najlepszy serial komediowy, scenariusz i reżyserię za Matwę w Rchys jako pierwszy w historii zdobył Emmy za dwie główne role w jednym roku. Nagroda dla najlepszego programu rozrywkowego trafiła do The Late Show with Stephen Colbert, które zakończyło emisję po 11 latach. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. Facebook.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump twierdzi, że w New Jersey kilkaset osób nielegalnie oddało głos i przedstawia to jako dowód na oszustwa wyborcze w Stanach Zjednoczonych. Jego zwolennicy oceniają, że to tylko część większego problemu, a krytycy widzą w tym pretekst do podważania listopadowych wyborów. Republikanie najprawdopodobniej przegrają te wybory. W Kwidzynie mieszkańcy tworzą wyjątkową wystawę w pamięciowniku, wykorzystując fotografie zachowane w rodzinnych albumach i domowych archiwach. Jedno ze zdjęć pokazuje dwie młode kobiety stojące na brukowanej ulicy Grudziąckiej z charakterystycznymi wieżami Kościoła Świętej Trójcy w tle. Wystawa ma stać się miejscem spotkań i rozmów o historii miasta. Minister obrony Litwy Robertas Kaunas poinformował, że w nocy skontaktował się z ministrem obrony Polski po incydencie z dronem. Uzgodnili, że wspólnie wyjaśnią okoliczności i skoncentrują siły, aby ustalić wszystkie szczegóły. W nocy myśliwce Sojuszu Północnoatlantyckiego zestrzeliły rosyjskiego drona na wschód od Kowna. Ukraińskie myśliwce F-16 są używane do walki z rosyjskimi dronami o napędzie odrzutowym, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Dodał, że takie maszyny są wykorzystywane wtedy, gdy nie ma innej możliwości. To nowa misja ukraińskich F-16 w obronie przed rosyjskimi atakami. Prokuratura Okręgowa w Siedlcach prowadzi postępowanie przygotowawcze dotyczące niedopełnienia obowiązków przez członków obwodowych komisji wyborczych podczas ostatnich wyborów prezydenckich w Polsce. Dotychczas zatrzymano 69 osób, a zarzuty dotyczą przewodniczących, ich zastępców oraz członków komisji z różnych miejscowości. Śledczy badają nierzetelne liczenie głosów, ustalanie wyników w obwodach i sporządzanie protokołów, a materiał dowodowy jest nadal analizowany. Wobec 6 członków komisji wyborczej nr 4 w Stoczku skierowano akt oskarżenia do sądu rejonowego w Węgrowie, a 3 kolejnych objęto wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.

0: for uncovering it.
1: Home to electricity.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Włodzimierz Czarzasty zwrócił się do Karola Nawrockiego o niezwłoczne zaprzysiężenie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Na konferencji prasowej powiedział, że Sejm nie badał ewentualnego matactwa przy przejmowaniu mieszkania, potencjalnego udziału w procederze sutenerstwa, ani udziału w ustawkach, w których brali udział, według mediów, przestępcy. Wypowiedź padła w odpowiedzi na pismo prezydenta. Liderzy szkockiego SNP, walijskiego Plaid Cymru oraz irlandzkiego Sinn Féin podpisali porozumienie, w którym podkreślili, że żaden rząd w Londynie nie ma prawa blokować demokracji. John Swinnell nazwał ten moment przełomowym punktem w konstytucyjnej historii Wielkiej Brytanii, a w memorandum politycy zapisali, że przyszłość ich krajów powinna leżeć wyłącznie w rękach mieszkańców. Równolegle rządy w Edynburgu i Cardiff uzgodniły wspólne działania w sprawie sprawiedliwego podziału funduszy oraz sprawowania władzy. Partia Pracy i Reform, Wielka Brytania, oskarżyły nacjonalistów o dążenie do rozbicia państwa, a samo porozumienie nie ma mocy prawnej i stanowi deklarację intencji politycznych. Prokuratura oskarżyła 42-letnią Ewelinę T. i o 2 lata młodszego Marcina T. o handel narkotykami, z którego mieli uczynić sobie stałe źródło dochodu. Mężczyźnie zarzucono także wytworzenie znacznej ilości substancji psychoaktywnych i psychotropowych, a oboje przyznali się do czynów i złożyli szczegółowe wyjaśnienia. Według ustaleń śledztwa proceder miał trwać od czerwca 2021 roku do listopada 2025 roku i polegać na dostarczaniu zabronionych substancji pocztą do zakładów karnych i aresztów śledczych m.in. w Płocku, Elblągu, Radomiu i Świdnicy oraz na dystrybucji narkotyków wśród innych odbiorców. Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Gorzowie w LKP, a małżeństwo odpowiada z wolnej stopy pod dozorem policji. W Gdańsku powstaje wieżowiec Big Boi, który według pozwolenia na budowę z 2022 roku ma mieć 99 metrów wysokości. Budynek będzie miał blisko 25 tysięcy MKW. Powierzchni użytkowej, 29 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną z jednopoziomową halą garażową. Pierwszych 12 kondygnacji zajmie hotel z restauracją i strefą spa, wyższe 17 kondygnacji przeznaczono na mieszkania. Po ukończeniu inwestycji Big Boi ma być trzecim najwyższym budynkiem w Gdańsku, za Olivia Star i Organica Trade, a zakończenie budowy planowane jest za kilka lat. Sejm rozpoczął dziś 4-dniowe posiedzenie, a marszałek Włodzimierz Czarzasty zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o niezwłoczne przyjęcie ślubowania od Macieja Berka, wybranego na członka Trybunału Konstytucyjnego. Czarzasty powiedział też, że Sejm nie badał ewentualnego matactwa, sutenerstwa ani ustawek przed zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego. Prezydent nie ogłosił jeszcze terminu przyjęcia ślubowania od Berka, a wcześniej Kancelaria Prezydenta wystąpiła o wyjaśnienie okoliczności procedowania jego kandydatury. Kancelaria Sejmu uznała żądanie dokumentów za pozbawione podstawy prawnej. Posłowie zajmą się 2 projektami ustaw o ochronie produkcji rolniczej. Projektem ustawy o wychowaniu patriotycznym przygotowanym przez posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz 2 rządowymi projektami deregulacyjnymi dotyczącymi podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych. W czwartek Sejm rozpatrzy sprawozdanie komisji o prezydenckim wecie do rządowej ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. W piątek rano zaplanowano 2-godzinny blok głosowań, podczas którego posłowie mają wybrać nowego wicemarszałka Sejmu spośród Marcina Ociepy i Marcina Horały. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

Minęła 13. W radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Donald Tusk powiedział na wtorkowym posiedzeniu rządu, że publikacja Financial Times o Orlenie to wstyd na cały świat i jeden z największych skandali w historii kraju. Premier odniósł się do doniesień brytyjskiego dziennika, według których Orlen w 2024 roku miał stracić 1 600 milionów złotych. Wskazał też, że tylko w tej jednej sprawie straty państwa polskiego wynoszą 1 600 milionów złotych. W 2024 roku, gdy prezesem spółki był Daniel Obajtek, szwajcarska Orlen Trading Switzerland próbowała sprowadzić ropę z Wenezueli. Parlament Europejski uchylił we wtorek immunitet Grzegorza Brauna, a głosowanie odbyło się w Strasburgu. Sprawa dotyczy negowania przez niego Holokaustu, a decyzja nie przesądza o winie, lecz umożliwia krajowym organom sądowym prowadzenie dochodzenia lub procesu. Wcześniej Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego opowiedziała się za uchyleniem immunitetu politykowi Konfederacji Korony Polskiej. To kolejna taka decyzja wobec Brauna. Wcześniej Parlament Europejski uchylał mu immunitet w sprawach dotyczących m.in. zgaszenia świec chanukowych gaśnicą w Sejmie, blokady wykładu o Holokauście, zdarzeń w Narodowym Instytucie Kardiologii, wyniesienia choinki z Sądu Okręgowego w Krakowie oraz wydarzeń w szpitalu w Oleśnicy. Do Polski napływa cieplejsze powietrze, które we wtorek podniesie temperaturę na zachodzie kraju do 25 stopni Celsjusza, a w środę na południu do 26 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje na środę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla województw lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Burzom mogą towarzyszyć silny wiatr do 60 km na godzinę, lokalnie do około 70 km na godzinę oraz grad. A miejscami suma opadów może sięgnąć około 25 litrów wody na metr kwadratowy. W czwartek temperatura spadnie do 20 stopni Celsjusza, a na Podhalu do około 14 stopni Celsjusza z przelotnym deszczem i możliwymi burzami po południu. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział we wtorek, że Rosja zyskała nowe zdolności, a drony odrzutowe zmieniają jej pozycję. Wicepremier i minister obrony narodowej po spotkaniu z włoskim ministrem obrony Guido Crosetto ocenił też, że Ukraina jest w bardzo trudnym momencie i potrzebuje pomocy. Wezwał Unię Europejską do natychmiastowej decyzji, która zwiększy mobilność wojsk sojuszniczych. Podkreślił, że nie może dochodzić do blokowania przejazdu wojsk, jeśli państwo potrzebujące wsparcia zaprasza sojuszników. Dron znaleziony w poniedziałek na plaży w Rusinowie nie stanowi zagrożenia chemicznego, radiologicznego ani biologicznego. Rzecznik prasowy komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej PPEŁK Dariusz Rozkosz przekazał, że miejsce odnalezienia zostało zabezpieczone, a obiekt przetransportowano dalej od linii brzegowej. We wtorek saperzy sprawdzą drona pod kątem zagrożenia konwencjonalnego, a badania dotyczące obecności materiałów wybuchowych zaplanowano na ten sam dzień. Wstępne oględziny wskazały, że to najprawdopodobniej wojskowy bezzałogowiec pochodzący z Rosji. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. Podczas legalnych poszukiwań archeologicznych na Mazowszu znaleziono trzewik pochwy miecza, czyli metalowe okucie chroniące dolną część pochwy przed uszkodzeniami. Mazowiecki konserwator zabytków poinformował, że zabytek datowany jest na XI wiek i zachował się w bardzo dobrym stanie mimo tego, że leżał bardzo płytko, niemal na powierzchni gruntu. Tego typu trzewiki typu I są rzadkie na terenie Polski, a większość znanych egzemplarzy pochodzi z dzisiejszej Litwy, Łotwy oraz dawnych ziem Rusi. Odkrycie ma zwiększyć wiedzę o uzbrojeniu i kulturze materialnej wczesnośredniowiecznej Polski. Agata Łoskot-Strachota powiedziała, że polskie zbiorniki z gazem są zapełnione prawie w 100%, ale są relatywnie niewielkie w porównaniu z magazynami w innych krajach Europy. Zwróciła uwagę, że Niemcy mają 55% w swoich magazynach, a na bieżącym rynku spotowym mogą utrzymywać się wysokie ceny, bo część państw nie wypełniła zapasów w takim stopniu, jak potrzeba. Ekspertka przypomniała też, że zasady solidarności w oddawaniu surowców innym krajom europejskim obowiązują tylko po ogłoszeniu stanu nadzwyczajnego. Jej zdaniem bardziej realne są rozmowy o racjonowaniu lub ograniczaniu popytu, a taki mechanizm pojawiał się już podczas kryzysu gazowego w 2021 i 2022 roku. 19. Edycja Biegu Trzech Kopców odbędzie się w Krakowie, a na liście startowej przewidziano 3500 miejsc. Trasa liczy 13 km i prowadzi przez Kopce Krakusa, Kościuszki oraz Piłsudskiego. Start zaplanowano na 10.30 u stóp Kopca Krakusa, za meta znajdzie się przy Kopcu Piłsudskiego. Organizatorzy podkreślają, że to jedyny w Polsce bieg górski rozgrywany w centrum dużego miasta, a różnica poziomów na trasie sięga 160 metrów. Uczestnicy będą mieli 2 godziny na pokonanie dystansu, a w zawodach mogą wystartować osoby, które najpóźniej w dniu biegu ukończą 18 lat. Badacze z Wydziału Psychiatrii Uniwersytetu Cambridge przeanalizowali dane o wpływie czytania na zdrowie psychiczne i funkcje poznawcze, a wyniki opublikowali w czasopiśmie Psychological Medicine. Z analizy wynika, że czytanie wspiera rozwój mózgu, poprawia pamięć, koncentrację i zdolności językowe, a regularna lektura może też zmieniać strukturę mózgu. W badaniu na ponad 10 tysiącach dzieci osoby, które od wczesnych lat czytały dla przyjemności, osiągały lepsze wyniki w nauce, rzadziej zgłaszały problemy ze zdrowiem psychicznym i spędzały mniej czasu przed ekranami. U dorosłych czytanie wiązano z obniżeniem stresu, a w grupie blisko 5,5 tysiąca osób powyżej 55. roku życia aktywnie czytający rzadziej zapadali na demencję i chorobę Alzheimera. Premier powiedział przed wtorkowym posiedzeniem rządu, że jeśli prezydent podpisze ponownie złożoną ustawę o nadzwyczajnych zyskach, rząd natychmiast uruchomi kolejny wariant ceny paliwa niżej, czyli obniżenia cen paliw. Donald Tusk stwierdził też, że chodzi o środki na obniżenie podatku VAT i akcyzy, aby paliwo było tańsze, oraz zaapelował do prezydenta o podpisanie ustawy. Szef rządu wskazał, że Orlen uzyskał za pierwsze półrocze prawie 16 miliardów złotych zysku netto, wobec niecałych 6 miliardów złotych rok wcześniej. Ministerstwo Finansów podało, że całkowity koszt programu ceny paliwa niżej wyniósł około 5 miliardów 200 milionów złotych, w tym 495 milionów złotych w sierpniu. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 15. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Podczas transportu więźnia na Śląsku z broni służbowej postrzelił się kierowca konwoju służby więziennej. Mężczyzny nie udało się uratować, a do zdarzenia doszło podczas postoju konwoju na stacji benzynowej w okolicach Kłobucka. Funkcjonariusze z aresztu śledczego w Częstochowie przewozili więźnia z jednego zakładu karnego do drugiego. Na miejscu pracują policjanci i prokurator, a służba więzienna zapowiada też wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. Ambasador Rosji w Danii Władimir Barbin oświadczył, że Rosja zbada okoliczności incydentu z udziałem duńskiego śmigłowca i rosyjskiej fregaty na Morzu Bałtyckim. Do zdarzenia miało dojść na Morzu Bałtyckim, gdy rosyjska fregata wystrzeliła flary w stronę śmigłowca Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zapowiedziane postępowanie ma wyjaśnić przebieg tego incydentu. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Wcześniejsza ustawa w tej sprawie została odesłana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Premier zadeklarował, że od podpisu prezydenta w tej sprawie zależy przywrócenie niższych cen paliw na stacjach. Według ustaleń Financial Times Orlen stracił około 1 miliarda 600 milionów złotych, zawierając na początku 2023 roku kontrakt na zakup ropy z Wenezueli. Głos w sprawie publikacji zabrał już w mediach społecznościowych były prezes koncernu Daniel Obajtek. Prokuratura Okręgowa w Siedlcach zajmuje się przypadkami komisji wyborczych, których członkowie podczas wyborów prezydenckich w 2025 roku dopuścili się nierzetelnych działań. Sprawa nie dotyczy wyłącznie nieprawidłowego zliczenia głosów. Materiał dowodowy jest nadal analizowany, a prokuratura planuje kolejne wezwania. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie dolnośląskim na 4 między węzłem Wrocław Wschód a węzłem Brzezimierz w kierunku Katowic doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Również na odcinku Brzezimierz, węzeł Brzeg, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Do 17 w województwie wielkopolskim na 2 wrześni trwają prace utrzymaniowe i zablokowany jest prawy pas. Do 18 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic prowadzone są roboty przy remoncie elementów obiektu mostowego. Równolegle na odcinku węzeł Opole Zachód, węzeł Opole Południe kierowcy jadą z ograniczeniami związanymi z remontem nawierzchni bitumicznej, a utrudnienia potrwają do 20. Do 18 w województwie mazowieckim na DK50 między Brokiem a Ostrowią Mazowiecką prowadzone są roboty związane z wycinką drzew przez nadleśnictwo. Do jutra do 16 w województwie świętokrzyskim na S74 między Ostrowcem Świętokrzyskim a Opatowem występują utrudnienia na odcinku Ostrowiec Święty, Opatów. Kierowcy muszą tam zachować ostrożność przez dłuższy czas. Słuchaj radia DHT i jedź bezpiecznie, szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Funkcjonariusze Straży Granicznej z Poznania Ławicy zatrzymali na autostradzie A2 pod Poznaniem 34 migrantów ukrytych w chłodni z litewskimi tablicami. Osoby te pochodziły z kilku krajów, w tym z Pakistanu, z Egiptu i Somalii. Migranci zostaną przekazani stronie litewskiej w ramach procedury readmisji. Ukraiński wywiad wojskowy poinformował, że 19 przedsiębiorstw powiązanych z rosyjskim holdingiem KRET nadal nie figuruje na żadnej z międzynarodowych list sankcyjnych. Firmy te produkują komponenty do pocisków Iskander i Zircon, dronów wojskowych oraz myśliwców. Ich działalność wspiera rosyjską machinę wojenną. Rosja odniosła się do komunikatu sił powietrznych Stanów Zjednoczonych o rozmieszczeniu na orbicie nowej amerykańskiej broni. Kreml twierdzi, że przestrzeń kosmiczna musi być pozbawiona jakiegokolwiek uzbrojenia. Agencja AFT przekazuje nowe informacje o arsenale, który Pentagon ustawił na orbicie. Funkcjonariusz służby więziennej zmarł podczas wykonywania czynności służbowych w Miedźnie w powiecie kłobuckim Śląskiem. Na miejscu pracują policja i prokuratura, które ustalają okoliczności zdarzenia. Zgłoszenie o incydencie służby otrzymały około 13. Według ustaleń portalu, mężczyzna postrzelił się śmiertelnie na terenie stacji benzynowej z broni służbowej. Policja znalazła w Darłowie telefon należący do Emilii Koprowskiej, latki zaginionej 30 sierpnia podczas festiwalu muzyki techno. Urządzenie ma zostać poddane ekspertyzie, a funkcjonariusze uznają to za pierwsze tak znaczące odkrycie w tej sprawie. Kobieta oddaliła się w nieznanym kierunku i nie wróciła do miejsca zamieszkania ani nie skontaktowała się z rodziną. Policja prosi o przekazywanie informacji do Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie lub pod numer alarmowy 112. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami przy remoncie elementów obiektu mostowego. Równolegle na odcinku między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe trwają prace przy nawierzchni bitumicznej, które potrwają do 20. Do 18 w województwie mazowieckim na DK50 między Brokiem a Ostrowią Mazowiecką prowadzone są roboty związane z wycinką drzew przez nadleśnictwo. W tym samym czasie na dolnośląskim odcinku A4 między węzłem Brzezimierz a węzłem Brzeg w kierunku Katowic występują utrudnienia na trasie. Do 20 w województwie podkarpackim na 4 między Rzeszowem Zachód a Rzeszowem Wschód trwa odnowa oznakowania poziomego w kierunku Krakowa. Kierowcy powinni zachować ostrożność i zwolnić na tym odcinku. Do jutra do 16 w województwie świętokrzyskim na S74 między Ostrowcem Świętokrzyskim a Opatowem obowiązują prace na odcinku Ostrowiec Święty – Opatów. Prosimy słuchać Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego ostro zareagował na wypowiedź marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego dotyczącą zaprzysiężenia Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Rafał Leśkiewicz ocenił, że system się zmienił, lecz nawyki wyniesione z komunistycznych zebrań pozostały. Spór dotyczy reakcji Pałacu Prezydenckiego na słowa skierowane do głowy państwa. Duńskie władze nie zamierzają uruchamiać artykułu 4, ani 5. Traktatu Sojuszu Północnoatlantyckiego po incydencie na wodach międzynarodowych w pobliżu wyspy Falster. Rosyjski okręt wojenny wystrzelił tam flary w kierunku śmigłowca duńskich sił powietrznych podczas rutynowej misji. Władze Danii przekazały, że nie są na tym etapie. Sąd przez miesiące utrzymywał w tajemnicy część uzasadnienia ponownego aktu oskarżenia dla Arkadiusza Kraski w sprawie podwójnego zabójstwa sprzed 27 lat. Tajna część dotyczy świadków incognito, którzy byli kluczowi przy skazaniu go w 2001 roku na dożywocie. Ich zeznania są teraz nadal ważne, choć momentami zawierają nieścisłości i sprzeczności. Tysiące osób dołączyło do opozycyjnego ruchu studenckiego w Serbii, który zgłosił chęć startu w październikowych wyborach parlamentarnych. Zwolennicy ruchu zebrali się przed rektoratem Uniwersytetu w Belgradzie i maszerowali do Komisji Wyborczej Republiki. By zarejestrować listę kandydatów Lista Studencka, studenci wygrywają na przedterminowe wybory parlamentarne 25 października. Poparcie dla tej inicjatywy zadeklarowała Partia Demokratyczna oraz Ruch Kreni Promeni, które nie wystawią własnych kandydatów. Aleksander Vučić zapowiedział, że 27 września zrezygnuje z funkcji prezydenta i będzie ubiegał się o stanowisko szefa rządu. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, a Sejm ma zająć się nim w środę i przeprowadzić głosowanie w piątek. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że projekt jest podobny do poprzedniego, który Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Nowe przepisy mają objąć przedsiębiorców prowadzących w Polsce działalność w zakresie wytwarzania paliw ciekłych, ich importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego od 1 marca 2026 roku do 31 grudnia 2026 roku, a stawka podatku ma wynosić 60% podstawy opodatkowania. Jeśli projekt uzyska podpis prezydenta, rząd powróci do programu ceny paliwa niżej, a przepisy mają wejść w życie 1 listopada. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: Trzy pokolenia muzyki, trzy pokolenia przebojów. To właśnie my, Radio DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami przy remoncie elementów obiektu mostowego. Równolegle na odcinku między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe trwają prace przy nawierzchni bitumicznej, które potrwają do 20. Do 18 w województwie mazowieckim na DK50 między Brokiem a Ostrowią Mazowiecką prowadzone są roboty związane z wycinką drzew przez nadleśnictwo. W tym samym czasie na dolnośląskim odcinku A4 między węzłem Brzezimierz a węzłem Brzeg w kierunku Katowic występują utrudnienia na trasie. Do 20 w województwie podkarpackim na 4 między Rzeszowem Zachód a Rzeszowem Wschód trwa odnowa oznakowania poziomego w kierunku Krakowa. Kierowcy powinni zachować ostrożność i zwolnić na tym odcinku. Do jutra do 16 w województwie świętokrzyskim na S74 między Ostrowcem Świętokrzyskim a Opatowem obowiązują prace na odcinku Ostrowiec Święty – Opatów. Prosimy słuchać Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Czas na serwis w Radiu DHT. Rząd Japonii rozważa ustalenie nowego celu wydatków na obronność na poziomie nawet 3,5% PKB. Ma to być zgodne z praktyką Sojuszu Północnoatlantyckiego i innych sojuszników Stanów Zjednoczonych. Bloomberg podaje, że Tokio analizuje taki krok pod presją Stanów Zjednoczonych. Premier Donald Tusk zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu powiedział, że na kryzysie tracą kierowcy, obywatele i podatnicy, a zarabiają koncerny. To właśnie podpis prezydenta ma przesądzić o dalszych losach tej ustawy. Litewskie służby zestrzeliły nad środkową częścią Litwy drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną kraju od strony Białorusi. Maszyna miała ładunek wybuchowy. Do zdarzenia doszło po północy w pobliżu elektrowni szczytowo-pompowej w Kroniach, a w akcji uczestniczyły włoskie myśliwce Sojuszu Północnoatlantyckiego stacjonujące w Szawlach. Nie odnotowano ofiar ani zniszczeń. Litewski minister obrony Robertas Kaunas rozmawiał o incydencie z włoskim ministrem obrony Guido Trossettą oraz z polskim ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, uzgadniając wspólne działania i mobilizację sił. W Darłowie odnaleziono telefon poszukiwanej Emilii Koprowskiej, która zniknęła 15 dni temu. Policja sprawdza jego zawartość, bo ma ona pomóc ustalić ostatnie godziny, kiedy kobieta miała przy sobie telefon oraz osoby i czynności związane z urządzeniem. Poszukiwania obejmują głównie Darłowo i okolice, a do tej pory sprawdzono prawie 600 hektarów terenu. W środę o godzina 8 planowana jest odprawa dla policjantów, po której mają ruszyć w teren i kontynuować działania. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ocenił jako dobry pomysł propozycję prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, by Rosja i Ukraina wstrzymały ataki na obiekty energetyczne. Jednocześnie Kreml oczekuje zniesienia sankcji na rosyjską energię oraz zapewnienia bezpiecznej żeglugi handlowej i zniesienia restrykcji gospodarczych. Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow powiedział też, że Rosja nie zamierza wstrzymać działań wojennych nawet na czas ewentualnych rozmów pokojowych. A prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zadeklarował gotowość do poparcia rozejmu tylko pod warunkiem rzeczywistego zakończenia wojny przez Rosję. We wtorek rosyjskie siły zaatakowały stację benzynową w Kijowie, a Ukraina uderzyła w rosyjską rafinerię w Syzraniu. Koniec serwisu, czas na wasze ulubione kawałki.
0: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia.

jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: W Polsce minęła 19. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Demokraci z Izby Reprezentantów zażądali od Donalda Trumpa Joter, aby zabezpieczył wszystkie dokumenty oraz korespondencję dotyczącą jego relacji z Umarem Kremlewem, rosyjskim oligarchą. Według doniesień Umar Kremlew miał pokryć część kosztów weselnych Trumpa Joter na Bahamach. Żądanie dotyczy zachowania materiałów związanych z tą relacją. W Warszawie 22-latek zamordował 26-letnią partnerkę, zadając jej ciosy nożem w okolice klatki piersiowej, pleców, szyi i głowy. Kobieta zmarła w wyniku odniesionych obrażeń, a mężczyzna sam zgłosił zdarzenie, dzwoniąc na 112. Podejrzany został tymczasowo aresztowany i odmówił składania wyjaśnień. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odrzucił plan Donalda Trumpa, który miał ograniczyć głosowanie korespondencyjne przed listopadowymi wyborami połówkowymi. Sędziowie podtrzymali decyzję Sądu Federalnego o tymczasowym zablokowaniu poczcie Stanów Zjednoczonych wprowadzenia nowych wymogów dotyczących głosowania korespondencyjnego. W Bostonie sędzia Indira Talwani zablokowała też osobne zarządzenie, uznając, że może ono pozbawić praw wyborczych niektórych osób. Lokalni urzędnicy wyborczy przygotowują plany awaryjne na wypadek, gdyby proponowane zmiany weszły w życie. Prokuratura Krajowa postawiła zarzuty Michałowi, byłemu sekretarzowi stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dotyczą one przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. A według prokuratury miały one służyć szkodzie dla interesu publicznego oraz osiągnięciu korzyści majątkowej i osobistej. Michałów, jako poseł na Sejm X kadencji, sam wyraził zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej, a po przedstawieniu zarzutów został przesłuchany i nie przyznał się do czynu. W tej sprawie status podejrzanego ma już 6 osób. W Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpoczął się proces cywilny, który prezydent Karol Nawrocki wytoczył wydawcy Onetu. Sprawa dotyczy tekstu Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu autorstwa Andrzeja Stankiewicza i Jacka Harłukowicza opublikowanego ponad rok temu. Sąd odrzucił wniosek o odtajnienie rozpraw, uznając, że ma to służyć spokojnemu przebiegowi procesu. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Litewskie służby graniczne wykryły w tym roku 12 tuneli wykopanych pod granicą z Białorusią, którymi migranci próbowali nielegalnie przedostać się do kraju. O sprawie poinformował litewski minister spraw wewnętrznych Martinas Katelinas. Tunelami zajmują się litewskie służby graniczne, a ich wykrycie wiąże się z rosnącym zagrożeniem nielegalnej migracji. Brytyjskie związki zawodowe wezwały Andy'ego Burnhama do rezygnacji z arbitralnych czerwonych linii partii pracy dotyczących Brexitu i do budowy nowych, bliskich relacji z Unią Europejską. Przedstawiciele związków uznali, że żadna opcja nie powinna być wykluczona. Ich zdaniem Londyn powinien przestać ograniczać sobie pole manewru w relacjach z Brukselą. Wojna przeciwko Iranowi doprowadziła do strategicznych niedoborów zapasów amunicji i problemów z ich uzupełnieniem. Inspektor generalny Pentagonu przekazał też, że pierwsze 4 miesiące wojny kosztowały Stany Zjednoczone ponad 33 miliardy dolarów. Raport wskazuje na trudności z odbudową zapasów, które mogą utrudniać dalsze działania wojskowe. Sąd prawomocnie skazał we wtorek 37-letniego Błażeja K. na karę dożywotniego pozbawienia wolności za usiłowanie zabójstwa byłej partnerki i dwojga jej dzieci w Siecie Bożycach. W grudniu 2022 roku mężczyzna podłożył paczkę z bombą własnej konstrukcji, która okaleczyła pokrzywdzonych. Wyrok jest prawomocny. Na fasadzie Biblioteki Watykańskiej pojawiła się czarno-biała instalacja Diluvium autorstwa francuskiego artysty Jotter, która ma około 70 metrów długości i przedstawia wielką falę. Praca jest częścią wystawy Aava, zainaugurowanej przez papieża Leona XIV podczas jego pierwszej wizyty w Bibliotece Watykańskiej w roli głowy Kościoła katolickiego. Ekspozycja zostanie otwarta dla zwiedzających 25 września i potrwa do 14 maja 2027 roku. Instalacja Jotter pozostanie na fasadzie biblioteki przez cały czas trwania wystawy. To były wiadomości Radia DHT.

0: The Big Rock. 70s, 80s, and 90s.
1: Keeping the music alive.
2: Wiadomości Radia DHT. News.
3: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rosyjski cyberatak sparaliżował norweski parlament, przeciążając infrastrukturę storchingu sztucznie generowanym ruchem. Doszło do zakłócenia działania serwerów, w tym oficjalnej strony internetowej parlamentu, a problemy techniczne utrzymywały się także we wtorek. Szef działu IT storchingu, Bjarne Oestby, powiedział, że parlament nadal ma problemy ze swoimi stronami i prowadzone są działania stabilizujące. Za atakiem mają stać prorosyjscy hakerzy z grupy Server Killers, którzy ogłosili cyberwojnę przeciwko Norwegii po podpisaniu 23 sierpnia umowy o współpracy obronnej Norwegii z Ukrainą. Tomasz Siemoniak na antenie TVN24 nazwał słowa Jarosława Kaczyńskiego żenującymi i dodał, że szkoda je komentować. Odniósł się w ten sposób do zarzutów, jakie prezes Prawa i Sprawiedliwości postawił Donaldowi Tuskowi i Waldemarowi Żurkowi w sprawie afery Zonda Crypto. Jarosław Kaczyński twierdził, że obaj łamią prawo. Zadawał jej ciosy nożem w okolice klatki piersiowej, pleców, szyi, głowy, powodując obrażenia skutkujące zgonem. Prokuratura przekazała nam nowe informacje w sprawie zabójstwa w Warszawie. 22-latek zamordował 26-letnią partnerkę i sam to zgłosił. Podejrzany został tymczasowo aresztowany. Odmówił składania wyjaśnień, słyszymy. Rosja potępiła francuską inicjatywę, która ma objąć kraje europejskie parasolem nuklearnym Paryża. Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa nazwała ją polityką lekkomyślną i stwierdziła, że stwarza zagrożenia dla Moskwy. Dodała, że Rosja musi to monitorować, a rozmieszczenie francuskiego sprzętu nuklearnego bliżej granic Rosji jedynie ułatwiłoby jego zniszczenie w razie konfliktu. Finlandia ogłosiła w tym tygodniu, że przystąpi do projektu Emmanuela Macrona, a wcześniej zainteresowanie wyraziła m.in. Polska z Estonia prowadzi rozmowy w sprawie dołączenia. Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki powiedział, że kandydaci na ambasadorów byli uzgodnieni z ministrem spraw zagranicznych, ale premier Donald Tusk nie zgodził się na te nominacje. Odniósł się w ten sposób do sporu o nominację ambasadorską dla Piotra Łukasiewicza, który dotyczy stanowiska ambasadora w Ukrainie. Bogucki podkreślił też, że Karol Nawrocki miał porozumieć się z Radosławem Sikorskim w sprawie ambasadorów. Spór o obsadę placówek dyplomatycznych nadal trwa. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Classic Rock.
1: The Big Rock.
2: The Big Rock.
3: Wiadomości Radia DHT. News.
4: Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. Rząd po raz kolejny przyjął projekt ustawy, która ma opodatkować nadzwyczajne zyski firm paliwowych. Donald Tusk zaapelował do prezydenta, żeby podpisał ustawę. Szef kancelarii Karola Nawrockiego, Zbigniew Bogucki, odpowiedział, że premier Tusk nie mówi, jak rozwiąże problemy, tylko sugeruje, że jeśli prezydent czegoś nie zrobi, to będzie to jego wina. Pierwsze 5 miesięcy wojny z Iranem kosztowało Stany Zjednoczone 38 miliardów dolarów, wynika z zestawienia Niezależnego Biura Rozliczeniowego Kongresu. To najobszerniejsze dotąd podsumowanie wydatków związanych z tym przedłużającym się konfliktem militarnym. Opublikowano je tuż przed wyborami do Kongresu. Posłowie Polski 2050 odrzucili we wtorek wieczorem kandydaturę wicemarszałka Sejmu Szymona Hołowni na szefa klubu parlamentarnego. Klub rozpatrywał jego kandydaturę po raz szósty, a decyzja miała zapaść jednomyślnie. Po głosowaniu Hołownia zadeklarował, że wycofuje się ze starań o to stanowisko i nie będzie już o nie zabiegał. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w Polsat News, że najgorszym scenariuszem jest wojna. Podkreślił, że zbrojenia, podnoszenie świadomości społecznej i pielęgnowanie sojuszy mają służyć temu, by do wojny nie doszło. Dodał, że wobec zagrożenia ze strony Rosji nie wolno się bać. Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna wykryły ukraińską grupę przestępczą, która miała przywłaszczyć równowartość ponad 11 500 000 zł związanych z transportem wagonów podarowanych przez Warszawę kijowskiemu metru. W 2023 roku przedsiębiorstwo przeprowadziło przetargi na usługi transportowo-spedycyjne, a wygrała je firma oferująca przewóz za 190 milionów hrywien. Według śledczych po wypłacie pieniędzy środki trafiły na rachunki innej kontrolowanej spółki za granicą, a następnie uczestnicy procederu znaleźli firmę, która wykonała usługę za 51 milionów 800 tysięcy hrywien. Zarzuty przedstawiono byłemu urzędnikowi przedsiębiorstwa komunalnego Kijowski Metropolitan, trzem pracownikom przedsiębiorstwa, dwóm współorganizatorom przestępstwa oraz dyrektorowi kontrolowanej firmy. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

0: Classic rock. Keeping the music alive. The Big Rock.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: W Polsce minęła 23. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Francja zablokowała kompromis w sprawie wykorzystania pieniędzy z Europejskiego Funduszu Pokojowego, przez co wciąż nie ma decyzji o podziale około 6 miliardów 600 milionów euro na pomoc dla Ukrainy i zwroty kosztów dla państw, które przekazały jej broń. Po spotkaniu ministrów w Irlandii pojawiła się propozycja, by 1 miliard euro przeznaczyć na zakup sprzętu wojskowego dla Ukrainy, 900 milionów euro na inne unijne misje na świecie, a około 4 miliardów 700 milionów euro na zwrot wydatków dla państw członkowskich. Polska liczyła na co najmniej 400 milionów euro w 2027 roku, a dotychczas otrzymała z tego funduszu około 830 milionów euro. W przyszłym tygodniu unijna dyplomacja ma przedstawić kolejną propozycję. A jednocześnie Francja blokuje przedłużenie unijnej listy sankcyjnej obejmującej około 3000 rosyjskich osób i podmiotów, domagając się usunięcia rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa. Inspektor generalny Pentagonu podał, że pierwsze 4 miesiące operacji Epicka Furia kosztowały Stany Zjednoczone 33 miliardy 400 milionów dolarów do 29 czerwca, z czego 22 miliardy 300 milionów dolarów przypadło na zużytą amunicję. Raport wskazuje też na straty sprzętowe o wartości 3 miliardy 700 milionów dolarów, w tym 4 zniszczone myśliwce F-15E, 1 uszkodzony F-35, 1 samolot szturmowy A-10, 12 zniszczonych lub uszkodzonych tankowców powietrznych KC-135 oraz ponad 30 dronów MQ-4 i MQ-9. Biuro podsekretarza do spraw zaopatrzenia i utrzymania stwierdziło, że zużycie amunicji doprowadziło do strategicznych niedoborów zapasów i ujawniło wąskie gardła w uzupełnianiu amunicji. Raport wymienia też szkody spowodowane przez irańskie ataki na amerykańskie bazy i placówki dyplomatyczne, a łączne straty dla placówek dyplomatycznych wyceniono na 184 miliony dolarów. Na fasadzie Biblioteki Watykańskiej pojawiła się czarno-biała instalacja Diluvium autorstwa francuskiego artysty Jotter, która ma około 70 metrów długości i przedstawia wielką falę. Praca jest częścią wystawy Aava, zainaugurowanej przez papieża Leona XIV podczas jego pierwszej wizyty w Bibliotece Watykańskiej w roli głowy Kościoła katolickiego. Wystawa zostanie otwarta dla zwiedzających 25 września i potrwa do 14 maja 2027 roku. Instalacja Jotter pozostanie na fasadzie biblioteki przez cały czas trwania ekspozycji. Ukraińskie siły zbrojne ogłosiły operację Vivaldi, a generał brygady Andriy Biłecki przekazał, że to dopiero pierwszy etap wieloskalowego działania. Dowództwo podało, że wyzwolono miejscowość Serednie w obwodzie donieckim, a III Korpus Armijny informuje też o oczyszczeniu 75 km kawu terenu i kolejnym 10 km kawu wyzwolonym spod rosyjskiej kontroli. W komunikacie wskazano również, że z rosyjskich zwiadowców oczyszczono Nowoseliwkę, Zoleksandriwkę, Jarową oraz okolice Korowiego Jaru. Biłecki zapowiedział, że operacja dopiero zyskuje na tempie, a jej dalszy przebieg ma być prowadzony w trybie maksymalnej ciszy informacyjnej. Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się 23 września w godzinach popołudniowych z szefem Pentagonu Petem Hexetem. Wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej ma rozmawiać o polskim bezpieczeństwie, stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce oraz o potencjalnych zagrożeniach ze strony Federacji Rosyjskiej wobec wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wśród tematów ma się też znaleźć Centrum Serwisowania Pocisków PAT-3 do wyrzutni Patriot. Kosiniak-Kamysz powiedział, że wizyta była przygotowywana od kilku tygodni. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

The Big Rock, keeping the music alive.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Minister obrony Boris Pistorius przekazał po wtorkowym spotkaniu z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych Petem Hexetem, że Berlin nie otrzymał nowych ustaleń dotyczących planowanego wycofania amerykańskich wojsk z Niemiec. Politycy rozmawiali też o problemach z zakupem rakiet Tomahawk. Spotkanie nie przyniosło nowych decyzji w sprawie obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Niemczech. Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa oświadczyła, że politycy i dyplomaci z krajów zachodnich powinni realistycznie ocenić ryzyka związane z wizytami na Ukrainie. Odniosła się w ten sposób do niedzielnego ataku Rosji na ukraiński pociąg przy granicy z Polską. Zacharowa stwierdziła też, że nikt nie może zagwarantować bezpieczeństwa. Wołodymyr Zełenski poinformował, że w ciągu ostatnich tygodni doszło do dwóch prób ataku na samolot, którym leciał. Prezydent Ukrainy powiedział w wywiadzie dla stacji CBS News, że podczas jednego z lotów maszyna została niemal trafiona przez drona przy starcie z Kiszyniowa do Oslo. Jak dodał, Rosja miała w ten sposób próbować zastraszyć jego samego i innych zagranicznych przywódców. W nocy z soboty na niedzielę w pobliżu granicy z Polską odnotowano dwa uderzenia dronów Gerań-5, a w jednym z nich uszkodzona została lokomotywa pociągu relacji Kijów-Warszawa na stacji Jagodzin. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius powiedział, że po spotkaniu nie wie więcej o tym, ilu amerykańskich żołnierzy pozostanie w Niemczech, choć rozmawiał o przeglądzie sił Stanów Zjednoczonych w Europie. Dodał, że Niemcy nie dostały potwierdzenia harmonogramu redukcji, który ma pozostać taki jak wcześniej, czyli do końca roku. A strona amerykańska uznała potrzebę przeprowadzenia tego w sposób niewywołujący luk w zdolnościach obronnych Europy. Pentagon zapowiedział na początku maja wycofanie z Niemiec do 5000 żołnierzy w ciągu od 6 do 12 miesięcy oraz odstąpienie od planu rozmieszczenia w Niemczech od 2026 roku. Broni dalekiego zasięgu, w tym pocisków SM-6, Tomahawk i broni hipersonicznej. Pistorius poinformował też o deklaracji pogłębienia współpracy między przemysłami Stanów Zjednoczonych i Niemiec. A eksperci mają bardzo szybko opracować szczegóły dotyczące systemu Patriot i komponentów do pocisków Tomahawk. Norweskie służby podejrzewają Telenor o wielokrotne przekazywanie juncie w Mianmie danych telekomunikacyjnych użytkowników przez ponad rok po wojskowym zamachu stanu z lutego 2021 roku. Aż do sprzedaży działalności w marcu 2022 roku. Firma miała wiedzieć, że informacje mogą służyć do identyfikowania i zatrzymywania osób sprzeciwiających się reżimowi, a wojsko prowadziło w tym czasie szeroko zakrojone represje wobec ludności cywilnej. Niezależne postępowanie prowadzi także Policja Bezpieczeństwa, która bada, czy przy sprzedaży nie naruszono przepisów dotyczących przekazywania objętemu sankcjami reżimowi sprzętu służącego do inwigilacji. Sprawą zajęła się też Parlamentarna Komisja Kontroli, a jej przewodniczący Per Wille Amundsen domaga się wyjaśnień. Rząd kilkakrotnie odmówił komisji udostępnienia pełnej dokumentacji dotyczącej kontaktów Telenora z juntą. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń. 24 hours a day, 7 days a week. It's a three generations.

0: Wait.
1: Słuchasz Tripla. Przebojów, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Norweski kontrwywiad i policja wkroczyły do siedziby giganta telekomunikacyjnego w związku z zarzutami o wydawanie klientów brutalnemu reżimowi w Mianmie. Sprawa dotyczy podejrzeń, że firma przekazywała dane klientów władzom w Mianmie. Działania służb oznaczają, że koncern znalazł się pod ich lupą. Klient nie zawsze trafia do sklepu przez wyszukiwarkę czy reklamę. Coraz częściej prowadzi go tam asystent zakupowy w aplikacji, z której korzysta codziennie. To zjawisko ma już nazwę – zakupy konwersacyjne, a kupować w ten sposób można już w aplikacji InPost Mobile. We wtorek, 15 września 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzone przez Totalizator Sportowy. W lotto padły liczby 20, 48, 14, 29, 41 i 34, a kumulacja na najbliższe losowanie wynosi 40 milionów złotych. Następne losowanie odbędzie się w czwartek, 17 września 2026 roku o 22. W plus wylosowano 46, 48, 10, 44, 28 i 34, w mini lotto 26, 33, 16, 2 i 31 za wiorodrzek pod liczby główne 5, 6, 10, 27 i 42 oraz euronumery 1 i 8. W multi, kaskadzie ekstra pensji i ekstra premii także ogłoszono wyniki, a kolejne losowania tych gier zaplanowano na 16, 17 i 18 września 2026 roku, zależnie od gry. Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział we wtorek wieczorem, że żadnej rezygnacji z kandydowania na szefa klubu parlamentarnego nie składał. Dodał, że obrady klubu trwają i że w środę od rana prace klubu Polski 2050 będą kontynuowane. Hołownia przekazał też, że nie było głosowania w sprawie zmiany przewodniczącego klubu. Według polskiej agencji prasowej Klub Parlamentarny Polska 2050 po raz szósty rozpatrywał jego kandydaturę na to stanowisko i miał ją odrzucić. Polscy siatkarze wygrali w Sofii z reprezentacją Ukrainy 3-0 w czwartym meczu grupowym Mistrzostw Europy. To ich czwarte zwycięstwo w tych rozgrywkach. Wszystkie bez straty seta. Biało-czerwoni prowadzą w tabeli grupy bez kompletem punktów i bez straconego seta. W środę zmierzą się z reprezentacją Bułgarii w ostatnim meczu fazy grupowej. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Czas na serwis w Radiu DHT. Roman Giertych powiedział w programie .nat i, że w sprawie Przemysława Krala chodzi o wykorzystanie artykułu 60 kodeksu karnego, czyli instytucji małego świadka koronnego. Dodał, że taki status wymaga statusu osoby mówiącej prawdę, a jedno kłamstwo oznacza utratę przywilejów i możliwość wieloletniego więzienia. Mecenas stwierdził też, że wyjaśnienia Krala zostały w dużej mierze zweryfikowane przez sądy, które na ich podstawie zastosowały najsurowszy środek zapobiegawczy w sprawie pana Piesiewicza. Giertych mówił również o roli Tomasza Sakiewicza i Artura Chodzińskiego w sprawie Zonda Crypto, wskazując na pieniądze i kontakty z politykami. A także odniósł się do Zbigniewa Ziobry, oceniając jego tłumaczenia jako żałosne. We wtorek około 16.30 nad plażą w Rusinowie w województwie zachodniopomorskim pojawiły się dwa śmigłowce Black H, a po krótkim lądowaniu odleciały w stronę Darłowa. Rzecznik komendanta głównego żandarmerii wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz przekazał, że na miejsce mają przybyć saperzy, a obecny jest też prokurator. Służby wyeliminowały zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne drona zabezpieczonego w poniedziałek przez wojsko. Władysław Kosiniak,